Gotów, Lisi? Za dwa dni czysta energia. Spice Music Festival 2026. Z uczestnictwem tu na Thomas Anders od Modern Talking. Rednex. Right Said Fred. Dante Thomas. Jenny od Ace of Base. I jeszcze

Gotowy si za dwa dni čistá energia. Spice Music Festival 2026. Súčasť je tu na Thomas Anders od Modern Talking. Rednex. Right Said Fred. Dante Thomas. Jenny od Ace of Base. I ešte Ruslana.

0: boom boom girl.
1: Gotowi si za dwa dni czyste energie. Spice Music Festival 2026 z uczestniczeniem tu na Thomas Anders od Modern Talking, Rednex, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny od Ace of Base i Oszty Ruslana.

Gotowy sik za dwa dni czysta energia. Spice Music Festival 2026. Z uczestnie tu na Thomas Anders od Modern Talking. Rednex. Right Said Fred. Dante Thomas. Jenny od Ace of Base. I jeszcze Ruslana.

Co Chrissy za dwa dni czysta energia. Spice Music Festival 2026 z uczestniczeniem tu na Thomas Anders od Modern Talking, Rednex, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny od Ace of Base i jeszcze Ruslana.